China chimene muntu adziwa kushita ndi mabodza basi. Wafunika kudziwa kuti bodza likhale la mtundu wanji, lonena zoti bwanji ka bodza sila bwinoi, bodza sili mangamudzi, laka maliro akutero.

Omfeda ntinyimbo tukushokera kuno ku Radio Mosambike. Unidad Nacional umodzi ndofunika. Tikamanga umodzi zambiri zienda. Tikamanga umodzi mafuto ambiri tikwanisa kwagonjetsa. Oyimba yapa ndi Safira Jose.

ngafanira kuti unai na mapindia che makumashano dziwane kuti ndichite timize apa tena kugudza nyimbo dzakusowaminga nyimbo dzakaentai nyimbo dzamamutsano dzinafana kuti kwekweta paka pa nzidzi ubodzi kanepo tinakupasirani.